0: Muzyka. Co życia.
1: Jak skażeny ty mnie lubisz, a ja nie czuję. Każdy